Wołosia, rukamy Hładyty. Chciłbym czuć zapach szepit hołosu twoho, prosto radity tak tym, że ty ze mną.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obu.

Stójmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie,

u stóp moich kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, bok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie, niestety, jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

0: tak daleki.
1: Tak różna robi nieponęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeże myślady, czy szanej pamiętam.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Obzeracz przyrody. Jest to przyrodnicza audycja, przypomnę, w której beru was na wandriłki przez riżny, krasny, przyrodniczy miścia. I czasem wandrujemy sobie po chorach, czasem izdymy w dajak interesujący seła mista. Czasem besiduju wam pro ciły krainy, które są warty odwiedzenia, no a czasem besiduju pro riżny czudesa, jak prochodiat, proryżny jawyskat, iż czudowy jawyska, jak prochodiat w przyrodzie. No i takim czudowym, powiedzmy, jawyskom jest grawitacyjna anomalia, jaką możemy poczuty w paroch miściach na świti. No i to są takie miścia, którym lubimy przypisuwaty tak nadzwyczajne moczy, nezemlane pochodzenia. To są tak osobliwe może nazwania to wszystko. No i takie miejsce znajduje się w okolicach słowackiego seła Lacznow. Lacznow znajduje się bardzo niedaleko od Priaszowa. To tam besidują ludy, że prawo grawitacji nie obowiązuje. To miejsce przyciąga zainteresowanych ludzi z ciłego świata i dije dosłownie jak magnes. No i izdiat tam ludy, żeby przekonać się na własne oczy, czy ta grawitacyjna anomalia tam istnieje, czy to je może nieprawda, je to może fałsz. Zatem przyzrymy się tej grawitacyjnej anomalii i doznamy się, czy to faktycznie jest prawda, że może w dajakich miściach grawitacja nie dijaty, czy może to jest dajaka po prostu iluzja i nam się to wszystko zdaje. Poklasz to, posłuchajmy muzykę, a pak budu objaśniaty ciłu sprawu.

w chnesznym odtynku obzaracza przyrody budeme smotryty na grawitacyjną anomalię w słowackim selu Lacznow, niedaleko Priaszowa. Tam możemy powiedzieć, że niedaleko od skrzyżowania z turystyczną trasą wedłuczą do jaskini Zła Diera nachodzić się tam krasny tisz i stok, taki schył ze steżką, z którego możemy zachopluwać się krasnym widom, landschaftom. No i tam też nachodzić się kawałoczek, kusoczek dorochy, gdzie możemy obserwować na własne oczy deku anomaliu. Bo tam potok płynie na choru, tam też różne przedmety toczać się na choru, aż i auto, kiedy leżymy bez hamulciu, to też ichat na choru. Jest to zagadka, która od roku przyciąga uwagę mieszkańców i turystów. Ale to wszystko ma bardzo proste wyjaśnienia. Jest to po prostu optyczna iluzja. Tak naprawdę w selu Lacznow na tej drodze mamy bardzo osobliwo ukształtowany landschaft. Horyzont jest krywy i też mamy netypowo pochyły drzewa, pochyło rosnucze drzewa, które robią, że chory dookoła zdają się rosnuty, a tak naprawdę to teren idzie w dolinę. To jawisko w Lacznowi obserwujemy dokładnie na prostym fragmencie takiej chłodkiej asfaltowej dorochy. Na jednym z kinciu tej dorochy mamy stinu lisu i choru. Na drugim kińcu mamy jasny horyzont, który zliwa się z dorochą. No i to jest warunek, żeby wzniknęła tutaj optyczna iluzja. No i też ważne, żeby z obok stron dorocha kińczyła się, to odtynok dorochy kińczył się zakrutamy. No, bo to wtedy nie widzimy szerszego kontekstu otoczenia. No i w takiej sobie sytuacji to wtedy będziemy zwidować się sobie, czy jesteśmy w stanie prawidłowo, prawilnie ocenić morfologię rysbu terenu. No właśnie nie. Przez to otoczenia, przez to taki netypowy

Dorocha zdaje się, kiedyby szła w dolinu, a je na oborot. No a czy to ma też da jakie naukowe potwierdzenia, że to je optyczna iluzja? Oczywydno. I prototyp naukowy do śledzenia powiem wam po krótkiej przerwie.

słuchacie Obzeracza Przyrody. Wernuliśmy na antenu i trwać program Obzeracz Przyrody. Chneska byś duju wam pro grawitacyjne anomalii, pro takie miścia,

gdy zdaje się nam, że drocha idę w dolinu, a tak naprawdę to idę do chory. A wszystko je to tak naprawdę optyczną iluzją. No i premierą takiej grawitacyjnej anomalii jest drocha w słowackim selu Lacznow, niedaleko Priaszowa. Taką grawitacyjną anomalię też czasem nazywać się jawyską magicznej chorki. Było to to jawysko wielokrazy już opisywane przez doślidaczy ściłochoświta. Nie sposób też wymienity powisty pro wszytkę doślidzenia, ale wartat powisty, proto toż to napisał już w 1996 roku Philip Gibbs z Kalifornijskiego Uniwersytetu. Beśduje win o tak zwanym nariadzi riorgani, barże równowachy. Mamy taki organ równowachy, który nachodzi się w naszym wnętrznym uchu i tot organ potrzebuje informacji, takich wizualnych informacji dla określenia, czy dasz to jest horyzontalne, czy wertykalne. No i jak nie widzimy horyzontu, albo nie je win horyzontalnej, taki no właśnie poziomej, to możemy daty się zwesty wtaczającym obiektam, takim okalającym tot teren, tyż budeme dopasowywać sobie perspektywu do totych obiektiw. Okrem Filipa Gibbsa z Ameryki, to też italiańskie doślidacze z Uniwersytetu w Padwi doślidzali to jawysko pseudograwitacyjnej anomalii. Wyniki swoich robot opublikowali w 2007 roku na stronkach czasopisu Psychological Science. Stworzyły one aż i laboratoryjne modele w formie parometrowiu stoił. No to wszystko po to, żeby obserwować jawysko. No i tam moderowali schyłą, moderowali czysłą odtynki drochy, moderowali wysotą horyzontu. Wszystko, żeby poznać detale tego mechanizmu, tej optycznej iluzji. No i w rezultacie dowiedzieli one, że magiczne chorki są absolutnie lem w naszych chołowach. Tak naprawdę nie jest to niejaka prawdziwa grawitacyjna anomalia, a raczej jest to takie po prostu w naszej chołowi wydumane i to dopasowane po prostu do otoczenia, które nie jest takie zwyczajne. No i to wszystko, co możemy powisty tak pit naukowym wzgliadom, proto tu grawitacyjną anomalią. Ale jak chcecie poczuty właśnie taką iluzję, no to zaohaczam i chaty do Lacznowa niedaleko Priaszowa. Ale i też takie miejsce znajduje się w Polsce, w jednym małym miasteczku, a gdzie dokładniej, to powiem wam po krótkiej przerwie.

Chnęszni od tynok, obzeracza przyrody, tykatsia, bars interesujuczoho jawyska, grawitacyjnej anomalii. Jak już smesia chneska doznali, tak naprawdę nie jest to ani anomalia, ani nyszto związane z grawitacją. A to, że sudda jak otynki doroch, które mogą nam wskazywać, że idą w dolinu, a idą na choru, to jest to wynik lem optycznej iluzji. I takie miejsce znajduje się na Słowacji w sel Lacznow. Okrem Lacznowa też możemy pojechać do Karpacza, w Karpaczy, na Nyżnym Szlesku, pit Karkonoszamy. Tam w to tym miejscu jest ulica Strażacka. I na Strażackiej ulicy jest taki prosty odtynok, na którym będziemy czuć, że no, dasz to je inaczej, jak nam pit podpowiada mózg. Bo będzie zdawać się nam, że dorocha idę na choru, a tak naprawdę idę w dolinu. No i też jak nie chcecie jechać na Słowację, albo jest to dla was daleko, to może do Karpacza będzie bliżej. Zatem zdradzam wam właśnie adres ulica Strażacka, no i tam poczujecie to tu, no właśnie, nie tak do kincia grawitacyjną i nie tak do kincia anomalią. No i to wszystko, że to dla was małym prerychtowane pro to tu temu. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, no i oczywiście zaohaczam słuchaty dalszych odtynków obzeracza przyrody. Ja już kraśni się praszczem, trzymajcie się za tym i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dobry večer, dobrý slučer, dialem FM z tej strany Severian Kosowski. Witajte kolo słuchania naszego rady, a przede wszystkim kolo słuchania jak raz audycji Trzy Świty. Mamy wtorek, dneska 26 den maja, bardzo ważny den, bo den mamy. Tak że to wszystko mamy, pozdrawiamy, a i słuchacze już to mamy mają, żebyście pamiętali, choć może już pizna godzina, no ale nadzieję się, że nie jest takiego, że to si przyzabył o swojej mamie, ale kiedy dach to się trafił, tak przypominam, dneska den mamy, den matery, tak że to pozdrawiajte swoje ukochane, ulubione mamy. No a my dneska będziemy kus wyświetlać o tym, co było. Ja wam postaram się tak kus relacji powisty o minułym 13. Międzynarodowym Biennale Lemkiewskiej Rosyjskiej Kultury Rutenale, co było w Krynicy. No a okrem tego powiemy o tym też, co będzie przed nami. Tak że zapraszam, zaczynamy.

0: wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.
1: Witajcie po przerwie, z tej strony Severian Kosowski, no i my przedłużamy nasze wysyłania w audycji Tri Świty. Dzisiaj mamy 26 dzień maja, jak już im na samym początku powiem, ważny dzień, bo den mamy, to 146 dzień w roku, do końca jeszcze nam się 219 dni. Także to czas żenę i poprawdy mają, to już nam się pomaga.

Raz się przytrafiło, neszczas ja w Rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu nie stoi po doroży, nych da tam nebidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasze młody barsia tam polaczat.

Taką fajną muzyką dneska gramy na Diusia, że i wam się lubit. No ale nim przejdziemy do następnych śpiewanok, tak musimy pozdrowić nasze dzisiejsze solenizantki, solenizantów, wszystkich tych, co świadkują od jak raz dneska 26 maja swoje imieniny. Zacznijmy od nowego stylu, tak zwanego gregoriańskiego kalendarza. Dneska pozdrawiamy między innymi Adalwyna, Alwyna, Filipa, Karpa, Lamberta, Pawlinu, Teodora, Milka, czy Lambertu. Kolejno posmutrymy do naszego ruskiego starego stylu, ruskiego kalendarza, juliańskiego kalendarza. Tak dneska zdrowimy Aleksandra, Wasyla, Juryja, Egora, Igora, Efima, Irinu, Makaria, Sergeja i Hryca. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantkam i solenizantam na mnogo i błahelita winszuju, żebyście byli zdrowi, żebyście wse byli szczęśliwi i żeby wam przede wszystkim niczego nie brakło tak w takim waszym duchowym życiu. No a dnes 26 dzień maja, tak i wszystkim mamam i jeszcze raz, po trzeci raz, żełam wszystkiego, co najlepsze, w tichy ze swoich litoczek.

Słuchajcie tej pierwszej naszej lastyłoczki lemkiwskiego Narodowego Radia LEM FM

I tak, drodzy słuchacze, продовжаємо nasze wysyłania. Dozwolte, że sobie dasz, to powiemy z tak zwanej kartki z kalendaria, z tych nietypowych świąt. No, oczywiście, najważniejszy dzień mamy, dzień matery, takoj jedno z najbardziej znanych międzynarodowych świąt, 26 maja, wse jest przypominane nie tylko w Polsce, ale tako i w większości krajów świata. Dzień matery jak raz był po pierwsze świadkowany tak nazwami 19 i 20 stulecia, aż w końcu w 1914 roku Kongres w Zjednoczonych Stanach Ameryki przyznał Dzień Matery jak Державne Święto na 26 maja. No i później to się rozeszło po innych krajach świata. No a jak raz i my w Polsce też świadkujemy Dzień Matery. Okrem tego, nietypowe święta to też Światowy Dzień Drakuli i Dzień litakiu aeroplaniu z papieru. Także to dnes, kiedy byście chcieli sobie z papieru taki litak zrobić, no tak możecie go zrobić i pustyty po chyży, może jak raz będzie litał.

0: Лемзо студія Радіа Руської Бурси. Лем-ФМ.
1: Od razu pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znymka, co ste dalej. Jest mocna.
2: Robite naprawdę wielką sprawę, toto radio. Także to jest historyczny moment, żeby Lemke ma takie radio, które można czuć po całym świecie i sobie wysiedlać wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie w przód i nam dużo teraz będzie lepsze to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki, dziękuję.
3: Lemzo studii Radia Ruskoj Bursy.

zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na anteni Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

To były chocne wirio, że sudzisz się takie osoby o taki pory, że si zabili na swoją mamę. To z mojej strony tylko, tak że dorosłacze, majte się szumni. Dobranicz, był z wami Severian Kosowski.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.

choć bez nechci protomaster bity. Moja myla, ty pokuso jedna.

0: Tak, bawił się.
1: Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak Zezula perekukat swój czas, to się was trzeba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tu chudyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zolo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się za zuleńko w astriaba.

0: Siver lem kotyn lawcu larymys. Tyn lasis lem FM. Jachsy kinli bol hejsis. Bunu ajtajmen men, Anna Akwike Sulimowicz.
1: Siver dostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM. Mariola Apkowicz.

Pačísna hodina. Z życia wzięta. Pro z życia wzięte. Wlem, wlem, wlem.

Od takiej bałtyjskiej muzyki zaczęliśmy dzisiejsze wydania Parczystej Chodyny. Przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak. Radio Lab FM. Rekomendujemy się. Już tak na wstupie. Aż to. Data 15.10.45. Dajcie znać, czy nas nasłuchujecie, jak nas nasłuchujecie, gdzie nas nasłuchujecie. Wszystko nas interesuje, bo znamy, że możecie nas słuchać. Znaczy, my znamy, wy też chyba znacie, że możecie nas rozmaicie słuchać i przez naziemne wysyłacze i internetowo. A jak internetowo, to już z każdego miejsca na świecie podczas... Może jakieś odpoczynku, może roboty. Bardzo to ciekawe, naprawdę. Znate, że ja taka jem, po polsku mi teraz słowo włoszło do hołowy, że wścibska. Może kuścią tak. To dajcie znaty. Zdrawiam was serdecznie i zaczynamy.

No już mi jeden słuchacz napisał, że się nie ma czym pochwalić, ale że słuchat, na pewno nie, na pewno. Kiedy wczoraj to słuchacz pisał o tych husach startujących z ozera i które pak przylitują na to zero, no to już jest się czym pochwalić, bo w takich obstawynach słuchat LM FM tolem pozazdrostety. Moi drodzy, formalności, jak z tej pory mężowece mamy seredu, seredynu tyżnia, 22 dokładniej, po czerzi tyżnia 2023 roku. Sereda to jest 27 dokładniej, den maja. Stał so rok 8, nie tfu, 7, byczu pretoczamy 7, aby się dojął 8, może i tak by ty den roka perenamy iszczy 154 roboczy i roboczych i 66 swobodnych od roboty dny. Przed nami jeszcze 24 wesniane dny, a moja dytyna się już widła dneska, to tam utrza kolezyma budę. Tak, niektórzy mają takie małe mrii. Najbliższa połnia o chwilku 31 maja. Słońce zbudyło się o 4:37, świtaty zaczęło skorsze, to znamy i od wczoraj, i od pory wczera, pozawczera, 3:39 to już początek świtania, koniec zmerkania 21:26, słońce się schowa za 29. I co jeszcze? A jeszcze o zachód miesiąca był o 2:22, ale zas nam się wkaże miesiąc o 16:53.

Będę mecie, my o tym spaty. Kulko można, zimu trywaty. Куїв і дів, стало му грудя.

To była Andrzejna Bukowska, pieśnia Leginiu, moi drodzy, sereda prenesy nam po jednu auru. Chmary pojawia się jedynie na południu i południowym wschodzie polskiej dyrżawy i tam może pojawić się deszcz, ale krótki i mało, może w laty, maksymalnie do 5 litrów na kwadratny metr, ale możliwe są też i bury, wtedy może w laty lecę nawet do 15 litrów na kwadratny metr, co możemy prerachować jak 15 mm. Termometry będą wskazywały od 17-18 gradusów na Pidlaszy, przez 20-22 w centrum dyrżawy, do 24-25 na plusie, oczywiście, no, Celsjusza w Małopolsce i na Podkarpaciu. Podłaty będą umiarkowane, momentami dość silny wiatr z północnego zachodu, na schodzie w porywach do 60 km na godzinę. Wilgotność powietrza przeciągiem dnia będzie wynosić od 50 do 80%, nawet więcej jak 70% niż w niektórych miastach będzie. W wielu regionach będziemy odczuwać termiczny komfort, a na południe ciepło. Ja bym powiedziała, że odczuwała je rano w dorożli do przedszkola Perehritia, ale może to było związane z ruchem. Biometeo usłowia neutralny na północy, zachodzie i poczaste w centrum, niechosenny w reszty regionu Polski, no ale jak świty słońce i to tak, że aż prochwariat, to jak się może niechosenni czuty w żaden sposób, choć to pewno jedno z drugim niepouczone. Litnia śpiłanka, mużskie hrania 2023. Ihor Herbut, Zalia i Vito Bambino.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A jeszcze ja bym zabyła dodatę, że dla wszystkich powitiu, południowych powitiu małopolskiego i podkarpackiego województw, no, w tym naszego goroleckiego i obikiaselskiego i sandyckiego i tak dalej, no wszystkich obowiązuje dnes alert wydany przez Instytut Meteorologii i wodnej gospodarki, alert pierwszej, ostrzeżenia pierwszej stopy przed burjami. Tak, że uwaga, jak już wspominała, że w czas burzy może dużo wlaty, może podułaty. A jeszcze wam chciałam przypomnieć, bo już się sezon zaczął, sezon plenerowych podi i możesz dostać no, takiego zaworotu hołowy od kilkosty toho i spamiętania wszystkiego, to nie musicie tego spamiętować, prosto zazryjcie na zakładku podi na naszym portale i tam mate do peredu pozapisowane podii, o których znamy. Kiedyby dasz to było, o czym nie znamy, to piszcie do nas, dawajcie nam znać, to pomistymy. I tak na maj mamy furt informację o tym, że jeszcze możesz obserwować wystawę formy przesutności sztuka lemki u karpackich Rosyniów. Spiszcie się, bo to ta wystawa już lem do kińcia czerwcia, a maja już praktycznie nie je, a czerwiec skoro zletyt. A do samego kińcia maja, tych paru dni jeszcze w Riaszowi możecie widzieć wystawę Przyklekania lemkowy na dialogu sztuki i pokoleń. Merzyńczy ma swoje obrazy, wskazuje Marta Krynicka Orzech. Besidu z Martą możecie poczytać na naszym portale w zakładci Besidy, Pohlady Besidy. I w nowinach już my informowali, że od poniedziałka w Swydniku prochodzi rosyjski festiwal z kulminacją w weekend z koncertami w amfiteatry. I tak samo w weekend inny festiwal, Festiwal Kultury Rosyniu w Kamiuncie i tam też bardzo bogaty program na weekend. Także to najbliższy weekend może być naprawdę zaniatej. W czerwcu to jest już z widomych, znanych z programu imprez w Sebe, piknik lemkiłskiej kultury w Rybkach 5-6 czerwcia, litnia szkoła, to raczej tak informacyjni dla was, że prochody to od samego czerwcia do 27, a od 26 czerwca zaczyna się 29. Międzynarodowy Folklorystyczny Festiwal Świt pod Keczerą i jawił się już drobnyciowy program, już wiadomo w który dzień, w jakiej miejscowości, jaki koncert. No i na Lipec każdy weekend jest zaniatej. W każdy weekend, jak jest podija, już teraz zapraszamy na świato do Bursy, to 4 lipca i tydzień późniejszy 15 watrach w Małym Lipniku. To bardzo przyjemna podija w tym czasie też i polownictwo na Horu Jawir. Tydzień późniejszy to festiwal rosyjskiej kultury Ozweny Wołczych Gir. To pod samą już słowacko-ukraińską granicą w wyjątkowych też obstawinach przyrody i lemkiłska watra na Czurzyni. To pośredni weekend lipca i początek sierpnia. Kiedy jaulać się następny litni imprezy, to tu będziemy wszystko wpisywać, żebyście mali w jednym miejscu pod ruką rozpisku i znali, gdzie się wybrać.

Moi drodzy, i posłowieci pamiętam o posłowieciach, wszystko jest tak, jak trzeba. Pierwsza posłowiecia taka, jakoho spywa na waryu, taki budesz pył. To w odniesieniu do tego, jakie oświadczenia się w nas chwilku jawyt, może kto sobie powie, że pizno, ale w paru organizacji to zabiera czas. I tak to było doświadczenia w paru organizacji. Co po terezwomu dumasz, to po pianomu robisz, by się dojedulemkę. Jak piany to obiecuje, jak wyterezwije, to żałuje, to taka perestarocha. Tam putucze. A teper paru wesnianok.

Mało bardzo spieszę te, może za to, że nie powiem na jaki adres pisate i nie znate. No to już besiduju. natalia@lem.fm. natalia@lem.fm. Bezpośrednio do mnie, albo na zachalny radiowy adres, to pide do większej kilkosta osób. radio@lem.fm. radio@lem.fm. Bezpośrednio do mnie, to możecie też i messengerom. Natalia Małecka Nowak. Tak nie znajdete, możecie na WhatsAppie pisać, plus 46 106 108 701, to tak samo i SMS-amy, i na Viberiem, tu nie znam jak można się hladaty, ale jem, tak że to piszcie, że to nie bud piszcie.

No i dalej napiszę, to nie jestem czysto się o Brazylii, też to, ale nie będę się przywiązała do tej dumki, bo może to jest moja daleko idąca nadinterpretacja. W takim razie przechodzimy sobie dalej, a dalej w rozpieści pacisnej hodyny jest perechat kulturnych podi tu naszych najbliższych nam lokalni, regionalni, bo i taka jest chill naszego radia, żeby peredała te wam lokalne wisty. No i oczywiście czasem to ta lokalność się rozstycha szersze, no ale Szlachtiuska Ruś to jak najbardziej nasza obszar tam w Muzycznie Owczarny, w Muzycznym Klubie w Wiewiórkach. Koncerty. Najbliższy koncert w Piatniciu 29 maja. Koncert Piotra Bukartyka. Piotr Bukartyk to wyjątkowa osoba, kiedy idę o polską muzyczną scenę. Dobry aktor i kompozytor wykonywanych przez sobie śpiłanok. Nie da się po prostu sklasyfikuaty, mieszać muzyczne żanry. Występy swoje jeszcze przekrasza te monologami pikantnymi, czasem śmiesznymi, ale takie jako te nie przekraczają te rany z dobrego smaku, te spróbowaty, to felietonista śpiłanki, takim jakim i był Wojciech Młynarski, tak? Rekomenduję koncert tego artysty, organizator. Nowe rytmy śpiłanki, wszystko to budę. Na następny dzień Irek Gołyk, jeden z najlepszych polskich wibrafonistów, występy w Muzycznie Owczarny. To będzie recital, jaki promuje jego najnowszą płatnię. Irek Gołyk, The Best of Solo, Vibrafon. To wybór najbardziej znanych kompozycji Irka Gołyka, jakie wskazują pełne spektrum jego muzycznej wrażliwości, od złożonych rytmicznych struktur, przez bogatą melodyku, aż po delikatne, harmoniczne rozwiązania. Ze swobodą uczyć wirtuozeryju, wykonywano z głęboką liryką, tworzyć muzykę i wyrafinowaną, i emocjonalnie poruszającą. Każdy twier to osobista historia zapisana, opowieść zapisana w zwukach, refleksja nad doświadczeniami, emocjami, historiami, jakie formują te człowiecze życia. Kiedy nie do końca znate, jak to zwuczyć, albo jak wygląda ten wibrafon, no to googlujte najlepsze na YouTube sobie najty właśnie występy Irka Gołyka. I idziemy dalej, przenosimy się do Nowego Sącza, tam też sobotu, bośmy się zatrzymali na soboty, plenerowa podia, no tak, plenerowa podia. Uaha, Kowalska Baszta, bude serdwiczna Kowalska Baszta, odkryta toho dnia dla wszystkich zainteresowanych. 30 maja w sobotu od 11 godziny do 16 to będzie historyczne przedstawienie, można to tak też opisać. Baszta zostanie udostępniona do zwyczajnia. Ich programy są rycerskie pojedynki, zmachania o pełnych godzinach, także o każdej okrągłej godzinie ma to zmachania. Będzie pokaz historycznych remeseł, warsztaty historycznych remeseł, tkania, honczarstwo, wyplitwania z łozyny, wypikania adzymok. Będą też atrakcje dla dzieci, strzelania z łuku, borba z bezpiecznym oróżem. Dla mnie się to wyklucza, no ale takie jest w oferty i serdwiczne tańci. Będę też zrychtowany poczastunok, ale dla mieszkańców z kartą Nowego Sądeczanyna. Także to jak jesteś spoza Sącza, to woste sobie swoją meryndziu. Baszta wraz jedno z fragmentów muru to jedyna czast serdwicznych obwarowań twardyni Sancha. Była wybudowana najpewniejsze w 15 stuleciu i była jedną z parunacetioch baszt, które boronile mista. Na baszti, znaczy baszty boronile členy kowalskiego cechu. Od tale się wzięła, że Kowalska Baszta. No, w baszti mali też złożone różne oruża.
Nachodyła się ta baszta w bliskim sąsiedztwie Królewskiego Zamku, za to prny macia, że baszta była częścią toho, że w czas wybuchu w sierpniu 1945 roku, jaki zniszczył zamok, baszta była poszkodzona. Po wojnie jej odbudowali. W Seredyni znajdują się dwa pomieszczenia. W przyzemli znajdują się ekspozycja kamiennych elementów, architektonnych elementów z zamku, a na pierwszym plantry izba z wikonciami, z których strzelali z czasową archeologiczną ekspozycją i postijną serdwiczną scenką w formie dioramy. Także to pozerajte na to, bo bude taka możliwość perenesty się paru wikił. Nowy Sącz to jest. Możecie wybrać się do tu perenosimy się, bo tu chronologię zachowaty, w niedzielu 31 maja do Karpackiej Troi. A to jest archeologiczny skansen, jaki naprawdę niedaleko od Gorlic się nachodzi. W Karpackiej Troi w Trzcinicy odbude się podia związana z praznowaniem fondowego maju. Festiwal Europejskiego Korzenia w Karpackiej Troi w programie stricza z tym, co było dawno w formie pokazów historycznych odtworzył warsztatów eksperymentalnej archeologii. Przeniesiemy się do epochy brązu, do epochy skorocho serdwicza koli w twardyni, w Trzcinicy, kto se tam mieszkał. Bude moż przyzryty się historyczni i współczesni transformacji twardyni korolewskowały w protiachom stolitiu i współczesni. Bude też multimedialne wydowisko, laserowy pokaz, a wszystko to jeszcze uzupełnia pokazy, konkursy, koncerty. Ciły ten naprawdę bohaty w podii, także to zazerajte do Karpackiej Troi i początek od godziny 9 rano. Także to już od 9 rano tam do późnego, naprawdę późnego wieczora, bo o 10 jest laserowy pokaz zaplanowany, także to absolutnie ciły ten możecie tam sobie prowesty. No nie powiało mi się zachować chronologii, bo wertamy się jeden skorsze 30 maja w sobotu o 18 godzinie w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza recital Michała Bajora, śpiewankę jak lublu. Michał Bajor, znany polski artysta, cinyny bars zaprezentuje czast znanych, uznanych, lublennych tworzył, ale były też paru nowych, nieznanych muzyczno-literaturnych niespodziewanok. Kameralna atmosfera osobliwa, za to organizatory prosią, żeby nie przychodzić z dziećmi poniżej 6 roku życia. Drugi koncert w Domu Strażaka w Korczyni 31 maja w niedzielu 18 godzinie i tam wystąpił Wojciech Bardowski, wokalista, bard, baryton, jakoho publika polubiła za wielką muzyczną wrażliwość, za eleganckie interpretacje francusko-śpiewanki tworzył retro. Artysta to jest wygranym programu The Voice Senior 2025, laureatom różnych festiwali, wyróżni odznaczenia, też laureatom odznaczenia zasłużonej dla polskiej kultury. Koncerty wyróżniły się osobliwym klimatem, bliskością z publiką, a swoją muzyczną drogę zaczynał jak solista ansamblu Vitro Band Korośniańskich Hut Szkła. Także to lokalny, okrem tego jeszcze i artysta. A doświadczenia na scenie zdobywał też i w Centralnym Artystycznym Ansamblu Polskiego Wojska. Godzina 17, wstępne darmo, Korczyna. I jeszcze idziemy dalej i przechodzimy za weekend, ale tu od rana, od 9
1 czerwca na Dęty Tyny możecie wybrać się ze swoimi małymi, pidopicznymi do galicyjskiego miasteczka. Impreza wczoraj i dnes. Impreza na Dęty Tyny. Wiele atrakcji. Odkryte laboratorium. Odkryte laboratoria to po naszemu bude. Mały chemik wydowyskowy. Chemiczne pokazy. 9.30 i 11.30 to na pewno bude fajne. Artystyczne warsztaty z robotyki, Lego, druku 3D, geograficznych krain, tworzenia magicznego dereła smochu. No, zvuči to tak atrakcyjnie, że szkoda, że już za wielka bude. Możesz schosnować okulary VR, kino 9D, pobawiti się na dmuchanciach, odwiedzić balonowe zoo, zrobić kolorowe tatuaże, pomalować gambu, znaczy, że wszystko to, co małe dity lubią najbardziej. Dzień dityny w galicyjskim miasteczku wstępne 96 złotych.

No i zabiła ją jeszcze o jedni podii tirze dla dity, ale na obszarze gminy Uścia Ruskie, także to koniecznie muszą to nadrobyty i atrakcji w Nedilu 31 maja dla ditoczok od 13 i 30 program podii animacji, zabawy dla najmłodszych, alter artystyczny plener wielkie formaty, taki na ołok tego pleneru, budut sportowe zmagania, budę pokaz karate, będzie też pokaz teatru Falco Show o Szewczyku, o smoku i uwaga, pina party podczas tunok dla każdej dityny, wstępne darmo, no powiem, że to jest z konkurencją dla wszystkich innych poli, jak darmowy dmuchanci karuzeli, to już wszystkie dity propale pozytywnym tego słowa znaczeniu.

A moje drogie, dnes świadkowany jest zahalnopolski Den Terytorialnego Samouriadu. To jest święto ustanowione na pamiątku pierwszych swobodnych samouriadowych wyborów w Polsce. No i to nagoda jest, żeby wyrazić uznania, krytykuaty i uwagi maty możemy w każdy inny dzień, ale dnes wysłuchujemy uznania dla wszystkich zaangażowanych osób w robotu na rzecz lokalnego samouriadu, na rzecz każdego z małych regionów, które dzieją, na rzecz osób, które dzieją lokalni, a to jest przecież nasza codzienność. Także z nagody tego, że dnia, dumam się, że w swoim, ale i może i podczas tych waszych imieny wszystkim słuchającym nas teper uriadniki samouriadowciu serdecznie zdrawiamy. Dziękujemy za robotu, codzienną robotu, odpowiedzialność i zaangażowania na rzecz lokalnych wspólnot, bo pewnością jest bardzo wiele takich uriadników, którym leży na serce dobro naszych rozmaitych regionów. Dziękujemy, że jesteś zdeterminowany, odkryty na potrzeby, staracie się o rozwytok no, regionów małych wieczyzn, tak, też to jest popularne określenie, żeby budować silny, współczesny samouriad, przyjazny samouriad. Wszystkie to te dobre inicjatywy widzimy sud na hosen dla nas, dla naszych lokalnych wspólnot. Dziękujemy i żyłamy wielo terpliwości, wielo sił, zdeterminowania do dalszej roboty.

To była kapela ze wsi Warszawa razem z Basoły Kamysiwa za Zulejko. Takie jest dobry peredowaty, że to ta współpraca transgraniczna jest, funguje i w tej kulturni obszary, bo strażaki z Ochotniczej Protochniowej Straży w Sankoi brali uczest w meczach narodnych, no było, nie było, ćwiczeniach ratowniczych służb w Nyżni Polanci i to ty ćwiczenia prochodzili nad Ondawą, w Chorystii obszary, no tutaj by leciły wymagania, jakie tam nasylenia, to i wody, w ćwiczeniach tego haszenia, jak są teoretycznego ognia, wielka obszar, tak dalej. Drobnyci możecie znajdzie na sajcie gminy Sankoła, i poobserwować też i znymkę, jak to nad Ondawą strażaki z Sankowy, ale nelem przybywali się nadzir, mali przedstawnicy komendy protochniowej straży z Bardyjowa. Także to może taka współpraca się poszeryt, czemu by nie.

I jeszcze jedno lokalne ogłoszenie, nazywam Tomasz Teper, onym by się dujemy, odże Doroha. Tak zwana niemiecka Doroha na trasie od Brtnoho do Wołowicza zaperta. Nadleśnictwo Gorlici informuje, że w związku z wydaniem remontowych robót od 25 do 30 maja Doroha to ta jest ciłkowity wyuczena do hosnuania. Także to nie jest i te tam brtniane, łowiczane, podaczane. Chyba dobrze powiem, tak?

No moi drodzy, pomału docieramy do gincia dneszniego wydania, jak jest to sereda, to oczywiste, no i zapowiedź dneszniej premiery programu Hołosy Rusyni Podkarpacia od Jurija Szypowicza. No i słuchajcie, Emil Kurta, narodny filozof, pisatel, który przeszedł wielką i bohatą żywotną puć, jak pisze Jurko. Nasz heroj polubił poezję, słuchający uroki Hedera, który przychodzili do domu suchida Żyda. Szwarca Józefa. Tiamet straszne czasy Holokaustu na jar 1944 roku, a taki przychod ruskich oseny tegoże roku. Tiamet i zaczatki sowickiej szkoły, kole szkolari wczyli się pisać na agitacyjnych listałkach. Emil Jurijowicz pisał poezję i prozu wszytok swój żywot, ale jego prawdziwe twory u sowickie czasy mogli przywesty lem na Sybir. Za to wszystko napisane do 50-rocznego wieku host Hołosy i Rusyni Podkarpacia spalił. Ale kole piszą na pensyju, zaczął pisać intensywno i za swoje grosze wydawał knychy. Twórczość Emila może odzieniować wszelajak. No jak win sam pisze, sam dla siebie. Ja poet, sam dla siebie, ja i Rusyn. Filozof je filozof. Słuchajcie, Hołosy Rusyni Podkarpacia, dnes o 18:10. Powtórzenia w czwartek 28 maja, 4:30 rano i w sobotu 30 maja peret o 11 godzinie. To i ja do tego zaproszenia się oczywiście przyuczam i w ramach autopromocji też zapraszam słuchać dnešnie wydania programu Karpacka Ruś Furt. To listy 46 roku ze starego kraju do Ameryki przesyłane, pak publikowane w gazety, pak wertale też do starego kraju. Także to taka komunikacja przez okean to dopiero chodziła przez wielką wodę. Przypominam też przegląd tygodnia, kiedy da o moje jeszcze programy w sobotu o 10, że to wam się nie chciło przeczytać, to wam przeczytamy. I możecie wysłuchać to na antenie Radia LM FM. Najbudę Karisal, a pak się popraszczam. Ej, lije doszczek.

0: To była Karisa na zakończenie dnešnej počasnej hodiny. Krásne ďakujem za dnešnú prisutnosť. Čujeme sa v ponedeľok, takže spokojného víkendu vám želám i zapraszam slúchať všetky naše programy, ktoré im zapovídala i to tiež to im nezapovídala tiež. Príjemného dňa. Ešte raz besedovala Natália Malecka-Novák. No i teper już Anę Siaminę wtysnęć. Siła śpiłanka, Anę pił śpiłankę. To już dam dżingiel. Majte się dobry.
1: Paczisna hodyna. Z życia wziata. Pro z życia wziate. Lem w Lem FM.

0: syna!
1: Co? Dróża? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przykłada!
1: Kukanesku, niczo, kurde, no wygaj kupowaj. Wow! No! Kurde, dzięki!
2: Dzięki, jaki było!
1: Dzięki!
3: Kuba, widzisz się!
2: Dzięki!

0: 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.
1: Dobry den, drogi słuchacze Łemkiewskiego Radia LEM FM. Besiduje do Was Jakub Zygmunt i zaczynamy Beskidnik, naszą geograficzno-turystyczną audycję, w której jechamy no raz to daleko, raz desy bars blisko. Byliśmy na wielkich szlakach, w Beskidach, w Karpatach, Zachalni, a też wandrowaliśmy po dalekich zakutynach świta. A de dnes spidemy już wam zdradzam. W dneśnym odcinku Beskidnika będziemy eksplorować bars osobliwe, bars fajne i interesujące miasto w Estonii. To miasto nazywa się Viljandi i w tym mieście mogę wam spowisty, że ja sam według Beskidnika tam prożywał przez parunacet miesiąci i proto to miasto budu wam dnes besidował bars velo interesujących informacji. Jak chcecie znaty, w jakim ja to tu dokładnie miasti żył w Estonii i jak wychladat Viljandi, to budźte znamy ciły odtynok. No i zaczynamy nasz Beskidnik. Przed chwilą czuliśmy Tedot Est w śpiwanci tryski. Był to Łemkiewski remix, a teper buda oczywiście też to pół estoński ensemble Trada Tak w śpiwanci Techke Rumi z ich najnowszej płatni. No to zaczynamy nasz estoński dneszny Beskidnik.

Jesteśmy z powrotem na antenie Beskidnika. Słuchaliśmy przed chwilą estoński zespół, estońską grupę muzyczną Trada, tak, w piosence Tech Kerumi z ich najnowszej płyty, która wydaje się na wiosnę 2020 roku. No i to też jest znak, że w dzisiejszym Beskidniku jesteśmy w Estonii, a dokładnie w Viljandi, w miasteczku, w którym ja sam kiedyś żyłem przez ponad, no niewiele, ponad rok. I o tym miasteczku chciałbym w dzisiejszym programie wam opowiedzieć. To położone w południowej Estonii Viljandi znajduje się z daleka od głównych dróg. Do Tallina jest ponad 160 km, do Parnawy prawie 100, a do najbliższego sąsiada, w cudzysłowie Tartu, 75 km. Jako szóste co do wielkości miasto w kraju oferuje wiele, wbrew pozorom, nie tylko przyjezdnym, ale również mieszkańcom. Choć miasteczko liczy 17 tysięcy mieszkańców, to skrywa w sobie wiele tajemnic, ciekawostek i zaprasza w swoje skromne progi. Tak historycznym wstępem, zaczynając nasze opowieści o Viljandi, to pierwsze wzmianki o tym mieście pojawiły się już w 1283 roku. W XIV wieku to miasto dołączyło do grupy miast hanzeatyckich, co spowodowało jego dynamiczny rozwój. Budowa zamku, kościoła, murów miejskich, te pamiątki historii możemy oglądać do dzisiaj. Miasto wielokrotnie zmieniało także właścicieli. Władali nim najpierw ugrofińscy Liwowie, potem Krzyżacy, Szwedzi, Polacy oraz Rosjanie. Od odzyskania przez Estonię niepodległości w 1991 roku miasto jest siedzibą władz regionu Viljandimaa. A co zobaczymy dokładnie i czego doświadczymy w samym Viljandi, dowiemy się za kilka chwil. Posłuchajmy, a jakże też coś po estońsku. Dzisiaj będzie nieco więcej estońskiego języka w Beskidniku. Zespół Carly Strings w piosence Katte Max.

Słuchaliśmy zespołu Carly Strings Estonii w piosence Cut the Max, a to oznacza, że jesteśmy w dzisiejszym Beskidniku, a jakże w Estonii, a dokładnie w Viljandi i poznajemy to miasteczko, w którym no, prowadzący Beskidnika, czyli ja, żył swego czasu przez ponad rok. Tak więc dowiedzmy się co nieco więcej o tym miasteczku. Jest ono położone w południowej Estonii i ten region kraju na wschód od jeziora Wyrtsjärv to obszar pagórkowaty. Dokładnie nazywa się on Wyżyną Sakala, na której znajduje się owe Viljandi. Jest to trochę inny tam krajobraz niż w północnej części kraju. Niewielkie jeziora, pola uprawne, lasy brzozowe i sosnowe. Samo miasto jest położone na wysokim zboczu nad jeziorem Viljandi. Ze wzgórza zamkowego rozpościera się rozległy na kilka kilometrów widok. Czego doświadczymy najbardziej w Viljandi, to ciszy i spokoju. Codzienne życie w tym miasteczku jest spokojne właśnie i ciche. Na ulicach nie ma wielkiego ruchu, na chodnikach spotkamy jedynie pojedynczych przechodniów. Skądinąd, będąc tutaj, od razu przypominają się niektóre stereotypy krążące o Estończykach, że jest to naród wolny i niespieszny. W Viljandi można to poczuć na własnej skórze. W marketach cierpliwie się czeka w kolejce do kasy, pospieszanie urzędniczek uchodzi za niekulturalne i wszędzie słychać gardłowy, ale lekki i zwiewny w brzmieniu język estoński. Jeśli ktoś chciałby przyjechać tutaj, aby poczuć klimat wschodu i usłyszeć język rosyjski na ulicy, to będzie miał z tym problem. W okresie Estońskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, kiedy to do kraju napływała z różnych stron kraju rad ludność rosyjskojęzyczna, to w tym okresie Viljandi nie uległo sowietyzacji i rusyfikacji. Dzisiaj mieszka tutaj zaledwie kilkuset Rosjan. Centrum miasta nie jest oszpecone na szczęście betonową architekturą, a jedynie na obrzeżach można spotkać blokowiska z wielkiej płyty, jakiej my też znamy w Polsce. Co możemy jeszcze zobaczyć i jakie są zabytki w ogóle w Viljandi i jak sobie zaplanować taki krótki spacerek zwiedzający, no to dowiecie się za krótką chwilę. Posłuchajmy kolejnego zespołu z Estonii, tym razem Estbel w piosence Kivit.

0: Sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lemkiuski hołos w twoi chorze. Lem FM.
1: Jesteśmy z powrotem w Beskidniku. Słuchaliśmy zespołu Estbel w piosence Kiwit po estońsku, no a my wychodzimy na spacer. Co może w ogóle zrobić i gdzie może pójść turysta w Viljandi? To jest ciekawe pytanie, ale już śpieszę z odpowiedzią. Spacer po Viljandi. Warto zacząć od Zamku Krzyżackiego, który po estońsku nazywa się Viljandi Lossimägi. Pierwsza wzmianka o fortecy w tym miejscu pochodzi z 1223 roku. Zamek w ciągu stuleci sukcesywnie się rozbudowywał. Obecnie ostatecznie zburzony został przez polskie wojska w trakcie wojny polsko-szwedzkiej na początku XVII wieku. Taki właśnie mały wątek Polski w prowincjonalnym z pozoru Viljandi w Estonii. Dzisiaj, właśnie obecnie, stoją jedynie ruiny przyziemia i jedna ze ścian oraz fragmenty murów obronnych. Obecnie jest to ulubione miejsce mieszkańców na spacery i romantyczne spotkania zakochanych, aby podziwiać widok na jezioro Viljandi. Obok ruin fortecy znajduje się obiekt dosyć nietypowy dla Estonii, bo most wiszący. Konstrukcja z XVIII-XIX wieku została wykonana w Rydze i początkowo zainstalowana była w majątku Tarvastu, w takiej miejscowości kilkadziesiąt kilometrów od Viljandi na południe. W okresie międzywojennym podarował go miastu, ten most został podarowany miastu przez Karla von Menzenkampfa, właściciela wspomnianego dworu w Tarvastu. Od ruin zamku jest niedaleko do dwóch kościołów, świętego Jana, czyli Jani Kirik, i świętego Pawła, Pauluse Kirik. Pierwszy, powstały jeszcze w XV wieku, stoi niedaleko starej części Viljandi. Biała, smukła bryza wyróżnia się na tle otoczenia. Co godzinę z wieży odgrywana jest melodia. Nocą oświetlony jest, na nie wiedzieć czemu zielony kolor, ale bardzo charakterystyczny. Natomiast kościół świętego Pawła jest położony nieco na uboczu, na wzgórzu. Wybudowany dopiero pod koniec XIX wieku, jest idealnym przykładem architektury neogotyckiej. Obie świątynie należą do kościoła protestanckiego, więc ich wnętrza są bardzo skromne. Ten minimalizm kompensuje bogata oferta odbywających się w nich i towarzyszących świętom koncertów. Spacer nasz przez Viljandi może wieść dalej do najbardziej przytulnej części miasteczka, w której dominują drewniane parterowe domy i zabytkowe, secesyjne lub modernistyczne wille z przełomu XIX i XX wieku. Tutaj nie jest potrzebny żaden przemyślany plan zwiedzania. Najlepiej zgubić się w labiryncie brukowanych uliczek, obserwować mieszkańców, pogłaskać kota przy błędę. I czy wiedzieliście może w ogóle, że Viljandi konkuruje z innym miastem o miano kulturalnej stolicy Estonii? No właśnie, to jest dopiero ciekawe, że tak z pozoru położone na uboczu miasto pretenduje do tak ważnego tytułu, ale o tym więcej wam opowiem po krótkiej przerwie. Posłuchajmy znowu zespołu Trada Tak, ale tym razem w innym kawałku pod tytułem Lello.

I to był zespół Trada, tak, z Estonii. Oczywiście w piosence pod tytułem Lello my w dzisiejszym Beskidniku znajdujemy się w Viljandi, w niewielkim miasteczku w Estonii na południu tego kraju, w którym ja sam, przyznam się, kiedyś mieszkałem przez dość długi czas. I co ciekawe, co już wam powiedziałem przed przerwą, Viljandi konkuruje startu dokładnie o miano kulturalnej stolicy Estonii. Zainteresowani szczegółami historii miasta powinni się wybrać do Muzeum Viljandi przy placu generała Laidonera. Natomiast miłośnicy sztuki naiwnej powinni odwiedzić Kondase Keskus, która jest galerią sztuki prymitywnej. Galeria poświęcona jest pamięci najsłynniejszego estońskiego prymitywisty Paula Kondasa. Jest to także jedno z kilku miejsc spotkań bohemy artystycznej z tego regionu. Nie można również zapomnieć, że w Viljandi znajduje się słynny Teatr Ugala. Powstał w 1920 roku i co roku wystawiane są w nim sztuki teatralne, które zdobywają uznanie w całym kraju. Ugala kontynuuje długą tradycję teatralną miasta, bo to tutaj na początku XIX wieku wystawiano pierwsze sztuki w języku estońskim. W mieście działa także Akademia Kultury, po estońsku zwana Tartu Ylikoli Viljandi Kultuuri Akademia, która funkcjonuje jako wydział zamiejscowy Uniwersytetu w Tartu. Kilkuset studentów kształci się m.in. na kierunkach takich jak taniec, teatr, muzyka jazzowa, muzyka ludowa czy rękodzieło ludowe. Kto by pomyślał, żeby w Polsce były takie kierunki studiów na akademiach artystycznych, jakie są w Viljandi. I właśnie w Viljandi ta akademia kulturalna jest to jedyna uczelnia w kraju kształcąca w tych danych kierunkach, dzięki czemu Viljandi stało się stolicą estońskiej bohemy artystycznej. W samym mieście odbywają się liczne festiwale muzyki, ale o nich powiem za krótką chwilę. Posłuchajmy czegoś może w innym języku, po polsku dla odmiany Stare Dobre Małżeństwo w równie klimatycznym kawałku Dziewczyna z północy. Tak więc do usłyszenia za chwilę.

Proszę powiedz jej, że gdy zacznie topnieć śnieg, gubiąc klucze ruszę w drogę w ślad za najzimniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć tęsknoty pył.

I to był zespół Stare Dobre Małżeństwo w piosence Dziewczyna z Północy i jesteśmy w dzisiejszym Beskidniku na antenie Radia Lem FM na północy, dokładnie w Estonii, a jak wiecie w Viljandi, dokładnie w którym prowadzący ten program Beskidnik, czyli ja dokładnie, kiedyś tam żyłem i dzisiaj jest program, w którym wam opowiadam o jakby tym moim drugim domie. I jak już wspomniałem, Viljandi jest stolicą, czy pretenduje do stolicy kulturalnej Estonii i też w sezonie niemal codziennie odbywają się w Viljandi kameralne koncerty, wystawy i wernisaże. Jednak wielu przyjeżdża tutaj na jeden niezwykły festiwal, festiwal muzyki folkowej Viljandi, który się nazywa Viljandi Paris Musica Festival, który od 20 kilku lat już zmienia senne miasteczko w tętniące muzyką miejsce. Festiwal odbywa się każdego roku w lipcu i trwa niecały tydzień. Rokrocznie przybywa na ten festiwal kilkadziesiąt tysięcy ludzi, aby słuchać artystów muzyki folkowej z całego świata. Jest to największy festiwal tego rodzaju w krajach bałtyckich, należy także do czołówki w całej Europie. Inne ważne imprezy odbywające się w Viljandi to chociażby czerwcowe dni hanseatyckie, czyli Hansa Päevad, oraz organizowany od Bagatela 87 lat wielki bieg wokół jeziora Viljandi, czyli Suurjooksu Viljandijärve, w którym codziennie bierze udział blisko 3000 biegaczy, amatorów. Tak więc w Viljandi nie sposób się nudzić, ale jeśli ktoś faktycznie ze słuchaczy jest miłośnikiem muzyki folkowej, koniecznie sprawdźcie festiwal Viljandi i już kupujcie bilety, bo na pewno się zaraz wyprzedadzą. Tak więc do usłyszenia za chwilę i jeszcze nie kończymy tego Beskidnika. Posłuchajmy troszeczkę muzyki zespół Tautu Meitas w dynamicznym kawałku Raganu Nakts po łotewsku.

0: 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem Kiłski, hałas w twojej chorze.
1: I to był zespół Tau Tomatoes z Łotwy. Oczywiście śpiewały nam dziewczyny w języku łotewskim piosenkę pod tytułem Raganu Nakts. A my powoli kończymy nasz Beskidnik. Byliśmy dzisiaj w Viljandi i mam nadzieję, że przekonałem was, że to Viljandi, w którym ja kiedyś mieszkałem, to dobre miejsce na spokojne wakacje, które też potrafi was zaskoczyć nieźle. Jeśli jesteście miłośnikami zarówno aktywnego, jak i biernego wypoczynku, to znajdziecie tam coś dla siebie. Można spokojnie nazwać, że Viljandi to taka estońska Dolina Muminków i nie pomylić się o włos. No, mam nadzieję, że was bardzo zachęciłem do podróży w tamte strony, bo naprawdę warto. Jeśli ktoś jest zmęczony dużą ilością turystów, to tam naprawdę odpocznie spokojniutko. Tak więc dziękuję wam za dzisiejszy odcinek, za słuchanie i obecność. Słuchajcie kolejnych Beskidników, a ja się z wami żegnam symboliczną piosenką. No, symboliczny jest jej tytuł, zespół Carly Strings, piosence po estońsku Sybrat mu Kallit, i to jest piosenka właśnie do przyjaciół, do najdroższych, i właśnie tak myślę, że mogę was traktować, drodzy słuchacze, jako tacy przyjaciele Beskidnika, i trzymajcie się zdrowo. Dziękuję wam za dzisiaj. Słuchajcie kolejnych programów Sybrat mu Kallit zespołu Carly Strings i pozdrawiam, trzymajcie się, pa.

Ku Iwanku, z drugiej strony Jarku, z drugiej strony Jarku. I szłabym do tebe, i szłabym do tebe, wzięła woda lałku. I szłabym do tebe, i szłabym do tebe, wzięła woda lałku. Lavočka tonenka, voda studenenka, a ja molodenka. Od nás sa zlomity, od nás sa zlomity, a ja sa vtopity. Od nás sa zlomity, od nás sa zlomity,

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tydzień.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 49, piatnycia, 1 listopada, novembra 1946 roku. Krasna, powit Krosno. Jeden krajan w South Jersey, rodom z Krasnoj, korosnijskiego powita, dostał pismo od swojej sestry, która teper żyje w mieście Krośni. Ona opisuje straszne podii w rodnym seli przed preseleniem naszych ludzi do Sowieckiego Sojuza. Z ohladu na neuporiadkowane odnoszenia w starym kraju, redakcja nie objawla jej imię autorkę pisma. 28 sierpnia 1946. I opisaty nie można, co się tu działo przez wojnę. W Krośni stojał front 6 nedil. To duże cywilnego naroda pohybło, albo stało się kalikamy. Ale pomimo toho, że my zostali przez wojnę ciłkowito zniszczeni, to i tak nie miałam jeszcze tylko przykrosty i smutku, jak teper mają przez to preselenie naszej rodziny. Mene już braty nyczne tiszyd na świti, tylko się meni zawsze płacze. Boju się, żebym nie oślipła, chociaż ja nie chcę płakaty, bo ja znaju, że to nie pomoże, ale się meni samo płacze, jak sobie przypomnę wyjazd naszej rodziny. Prawda, nie wyhaniali do Rosji uriadowo, ale zaczynali się w naszym seli straszne morderstwa. I ludzie wsi ze strachu wtykali do Rosji. Nasz brat tak kazał, że choćby wsi pojechali, to on nie pojdzie. No późniejsze, jak Julka, to ho nazywając z potoka, zamordowali i żenu, i sestry, i tak dalej, razem Simos i zamordowali w jego domi, to i nasz brat wtykał. A tych Wiulka zamordowali strasznym sposobem. Sokerami porostynali na kawałki. W tot czas już ciłe seło zapisało się na pereselenie. Ja chodziła mam koneczno, zostały te przy sobie, ale brat nie dał, że ich tu w Polsce tak to zamorduje. Ale kilka osób zostało w naszą seli. Kozaczka, Mazur Pawło, Leszko z Myckiłki i Magda z Jazu ze swoim czelowiką przyjechała nazad. To wsi były potopleni w studny, tylko kozaczka była zastrzelona. I nam brat kazał, żeby my piszle do jego domu, ale ja się bojała i ty, bo nikt nie znał, kto to był mordercą tych bitnych ludzi. Ale teraz dowiedzieli z myślach, kto mordował ludzi w seli. To były Bolek Szczesny z Ludczy, pół chłopek z Picadił i z Woli jakiś Serek. Chłopek i to z Woli zostali teraz oba powieszeni za to w Jaszewi, a Szczesny w Tiuk. Jak ich złapali, to ich tak moczyli, że się do wsiego przyznali, koho zamordowali. Ależ to meni z toho, że ich powieszali, jak naszym ludziom od toho nie lechsze. A za naszą rodynę, jak wyjechali i z cała menyczne znamy, bo niczego nie pyszut. Żeby choć jedno słowo od nich poczuty, to by sercu lekło. Lem napisał choć do Hnejka, że sud nasze ludy porozkydany i wsiudy i tudy, i że im złe, i że duże pomerło. Nasz stary dom i stodoła były rozebrane, a w nową mieszka jakiś czelowik ze wschodu. W naszą seli zostawili tylko 150 numeri, a drugie domy dalej porozberaty. U nas teper tak jest, że jak kto pryde i z drugiego seła sprodaje siada kotryj dom, to mu prodadut za marną cinu. Lipszych domów już nie duże stoi. Czorne, poczta Gorleci. Kto naczał pereselenie na Lemkowszczyni? Mati Haleczko w St. Louis peresłał w redakcji interesne pismo, jakie on dostał od znajomego i dobrego przyjaciela z Seła Czorne, powit Gorleci. 8 września 1946. Odpisuję wam na wasze pismo i zasyłaję wam szczere i serdeczne pozdrowienia. Barsmy się wsi doma potieszyli, jak sme dostali od was pismo i pakunok sme dostali, a w pakunku przyszło wsio, co ste wysłali. To jest wielka poticha dla dziewczat. Wasza sestra ze szwagrom i dzitmy wyjechali do Rosji. Dowidujecie się za Iwana Pelesza i Dańka Helema. To Iwan Pelesz pomer z początkiem 1945 roku, a Dańko Helem pomer przy końcu 1944. Łukacz Wańko pomer już budę tomu 5 roki na zimu, a wdowa po nim jeszcze żyje, ale już stara, bo pereszło 80 roków. Pisze też, że wam nieprzyjemno, że nasze ludy nie mogą przywyknuty w Rosji. To prawda, że nieprzyjemno, bo nam heł samym nieprzyjemno i niehonorowo, żeby w takim wielczesnym kraju, gdzie żyje 200 milionów naroda, nasze lemki nie mogły żyty. Prawda, a Rosja nie jest taką Rosją, jaka była dawno, bo nawet ona te perany nie nazywa się Rosją, tylko Sowiecką Socjalistyczną Sojuzną Republiką. Tam pojechali ludzie nie tylko takie, że nie byli nigdy, ale pojechali i takie ludzie, którzy pochodzili po świecie. Pojechali i takie, którzy byli tam tu wojnę w Rosji, którzy byli w Ameryce i gdzie indziej, ale wszystkim im ciężko tam przywykaty, bo to inny ustrój życia, za jaki nasze ludzie mało znali. Jedno musimy znać i to, że kraj tam był zniszczony wojną. I po drugie, nasze ludzie nie nawczeni do takiej spilnej gospodarki, jaka się prowadzi tam. Znate same, bo ste się w kraju wychowali, jak w nas ludzie nawczeni. W nas każdy robił sobie i jak chodził, tak robił. Co narobił, to było jego. I tak byli ludzie biedni i bogaty, a tam bogatym nie będzie, choćby robił den i nicz, a drugi nie robi nicz i jednako żyją. Lipsze byleby nasze ludzie zrobili, jakby jechali na własne gospodarkę do Galiczyny, bo w Galiczyni dawali na razie gospodarkę na własność. Ale jak przyszli na zabranie sowieckie delegaty i zapytowali się, gdzie ludzie chcą jechać, to nasze lempki z patriotyzmu kryczali wsi w jeden hołos, że chcą jechać na kołchozę. A tymczasem tam ukazało się bida i bardzo dużo ludzi powertało się do Galiczyny. Lipsze by było, żeby nasze ludzie siedzieli sobie doma na swojej gospodarci, bo to nie jest niejaki patriotyzm leszyty swojej i ty nie znaty nasz to. Znate same, że heł naród ruski żył nie 10 roków, a sotki roków i nasze pradidy nie przyszli heł na gotowe pszeniczne majetki, ale przyszli na puste chory, merzelisy i tak rubale, korczyli i rozpoczynale seła. Aż to się tyczy Polakiów, to one znamy nic straszne do wojny nie wyrablale. Musimy przyznać, że polski naród ma lepszą jedność i organizację od naszych lemkiów, bo jak się wojna zaczęła w 1939 roku, to polski naród poterpił bilsze od naszych lemkiów. I cił wojnę terpił bilsze, ale nie padał duchom, a nasze lemki po dekotrych sełach, jak przyszli Niemci, to znymale ruky do chory, ale nie minęło 6 roków i mało każdy dost, bo zbawił ludzi od wsioho. Jak w nas przeszło front, to nasze ludzie zaraz iśle po ruskich wojennych komandach i innych uriadach i kryczale berte nas i berte, a ruskie wojenne własty powiedziały ludziom tak. Pomału, nie ponachlajcie się tak, bo macie swoje chyży, iż to isty, to siedźte w swoich chyżach, my o was znamy dobry i nie zabudemy. I sowieckie wojskowe ludzie uspokojali naszych lemkiów i mówili im tak, że kuda ruski sołdat przeszł, to wsiadł ruski poriadok bude. Ale nasze ludzie nie chcieli czekać, ale chcieli jak najskorsze ich chaty. A teper się ukazało tak, że kotre najbardziej chcieli ich chaty, to teper wtyczut. Ale teper wrze zapizno, bo do swoich domiów nie może już pryty. Ale pomału one przywykną i tam, najgorsze na starych ludzi, bo stary już nie przywykną nikoli. I starym nie trzeba było się tak poniewiraty. Pisze też, że we wsi tam tak dumate, że to jest propaganda unijackich księdziów. To nic. Bo w nas księdzi u nich to teper aż tak nie słuchać, jak dakole słuchale. Dla nas lemkiu byłoby lepsze, żebyśmy siedzieli na swojej ridnej zemli i domagali się toho, aby nas przyuczyli z naszymi chorami, lisami do sebe, jak przyuczyli Podkarpacku Ruś, która była pod Madziarami. No toho nie można było ani choworyty, bo jak Niemcia wyhaniali, to nasze ludzie zaraz zaczęli starać się, aż to by wsio to leszyty i chaty do Rosji. Pisma od Wysowianą i z Huty Nowej, Tarnopolskiej Oblasty. Anna Mamrosz pisze do tata Iwana Perocha w Jonkers. Drogi tatu, to ja Anna, odzywam się do was i pozdrawiam was duże krasno i serdeczno. List od was ja dostała, to jem się duże potiszyła, że jem się dowidała o waszym zdrowiu. Ja do was dwa listy pustyła, to się mi wernuli z Ameryki, a adres ja mała stary, taki jak i tot. Duże się mi cło persze, bo nie było naszej rodyny, aż teper nasz Andrzej przyszedł i już maje swoją chyżu, blisko nas mieszkat. Andrzej jest brat Anny. Z początku nas było heł 300 rodyn z Wysoły, a teper doszli na jar druhy. To nas jest ponad 100 rodyn samych Wysowianów w jednym seli. Wsizmy razem, tylko jeden Ukrainiec został się między nami. Hełysowi się nehoden był trymaty. Powodzenia nasze jest takie. Chliba mamy dost, ale jak to po wojni. Nie można wszystko dostaty, co człowiek by chodził. Pyszete, Mykołajowe lipsze. To już lipsze, ale taki neje jak ma byty. Pyszete, żebyście mi posłali dasz to złachił. To kiedy wam na poczcie zagwarantują, że nie propadę, możecie posłaty, bo heł nie może jeszcze kupyty. Pyszete, żeście do Durkota pisali, to on dostał wasze pismo, też ten pierwszy jak ja. My razem susidujemy z Durkotą. Jeszcze wspomnę za mojego męża Mykołaja. On chory na żołudok, bo heł bardzo choriaczo. Zaraz sonce zabie. Dalsze pisze Juhaska, diłka Anny Mamrosz i wnuczka Iwana Perocha. Pozdrawiamy was z Didu, Ja i Michał i Łanio. Michał i Łanio chodzą do szkoły, a ja już wychodyła. To ja wece chodzę z korołami. Mamy dwie koroły i troje telat. A koroły chodzą w trawie po brichy. Sad mamy wielki. Kiedyście przyszli hełli do nas, to bym wam dała hruszok, szczepowych, jabłok takich jak hołowy, czereszen, sliwok okruchlanok, wszystko szczepowe. A z to dołu mamy zowsim dobru. Stajnia murowana i pod dachiłką. Jeden koniec chyży murowany, a drugi lipleny i pod sołomą. Zaorale z mechę tak jak i doma. Żyta sme posijali 2 metry, pszenyci 1 metr, a jarciu i wiusa tak jak i doma. Z początku się nam cło, a teper już ni, bo nas jest wece. Iwan Peroch nie znał, gdzie nachodzicie jechodiłka z ziacią, no wyczytał w gazety Karpacka Ruś adres Durkota i napisał na to adres. Oba pisma doszli. Ziać i Szczyt Wesoły pisał o swojej chworoti, to w piśmie Iwan Peroch dowiadywał się za jeho zdrowla. Te perdiłka opisujesz, to jemu trochę lipsze. No pisze o nasz, to sonce zaraz zabije. Kto by nie znał niczego za tot kraj koło monastyrysk, to bym ich podumaty, że to tam w Wostoczni Haleczyni dystwytelno ludzie umierają od strasznej choriaczki. Przed tym Iwan Peroch pouczył paru pisami z Wesoły od tych, co stali się doma. To pisali jemu tak. My czuli, że wasza Anna i ziać pomerli w Rosji, bo tam duże naszych ludy pomerło. Dlatego lekko przedstawić sobie, jak utiszył się on, kiedy dostał pisma od dziłki i wnuczki z Sowieckiego Sojuza i przekonał się, że to te słuchy z Wesoły były nieprawdywe. Diłka pisze, że 2 pisma wrnuli się jej z Ameryki. Na pewno adres napisała nieprawilno. Na to zwarnął uwagę Iwanio Hunianka, że to nasze ludy duże często nie dają toczny adres. Amerykańska poczta nie duże ceremony cia z pismami z SSSR. Jak adres trochę niewyraźny, to posyłają nazad. Krajane hladają do rodziny i znajomych. Jasiunka powit gorlici. Anton Halatowicz, syn Wasyla Halatowicza, w piśmie do Julii Falenczak-Pionkers, dowiaduje się za swoją rodzinę w Ameryce. Prosi napisaty, bo on by napisał, ale nie ma jej adresu. W piśmie żałuje się tak. Na mnie teraz ciężko, bo ja bohato poterpił w tą straszną wojnę. Na front ja był i po łagrach poneverałem się. A teraz nie mam komu ruku podaty. Andrzej Sawczak, rodom z Wołiucia, powit gorlici. W piśmie z Sowieckiego Sojuza dowiaduje się za Sawczaka Petra i Szkębu Petra. Prosit napisaty na adres. Charkowska Obłast, Bliznycyjewski rajon, seło Rozdołowka. Sawczak Andrzej. Pismo prawosławnego świeszczennika z Florynki, Poczta Grybiu. Prawosławny świeszczennik na parafii w Florencji. Grybiuskiego powita w piśmie do odcia Fanygy w Ameryce pod datą 4 wiosnia tego roku predaje dejakie nowosty o życiu naszych ludzi na Lemkoszczyni. Do maju już to na Lemkoszczyni nie ostało ślemków bolsze jak 30%. I z bywszego prawosławnego duchoweństwa ostał się na swoją miejsce otec Dymitrij Chylak w seli Izbach. Ostalne duchoweństwo ili wyjechało dobrowolno na Wostok, ili rozbieżało się w czasie prynudytelnego wyselenia. Preselenie znaczała odbywałość dobrowolno, po żełaniu, a potem, że był skoryte akcyju repatriacji, diwali tak nazwane wypowiedzenie. Wojsko i milicja przyprowadzili furmanki z drugich polskich seł i zastawlali naszych ludzi składaty na fury, że kto mi ich zabraty ze sobą, i tak pod strażą odwozyli ich na stacyju. Tam były ukraińskie delegaty i kto zapisał się dobrowolno, to wyjeżdżał na sowiecką Ukrainę z transportem. No kto nie chodził zapisać się, to wertał się nazad do domu, ale za ten czas jemu wsio zabrali z gospodarki. No sława Bohu, z tym było dokończone 15 junia, czerwcia i kto ostał się, to siedzieć na miejscu. W Perunci ostało się 46 prawosławnych rodzin, w Czerni 15, Kamiani 5, Śnitnyci 20, Banyci 44, Izbach 3/4 wsego przychoda, Boguszy 61, Korolewi 29 i tak dalej. Do jakie cerkwy stoją zowsim pustymi, tak jak ich z nich zabrali przychorzane przy odjeździe bukwalno wsio. Na premier w Śnitnyci, Kamiani, Czerni i druhych. No w Perunci, Banycy, Korolewi, Boguszy, w cerkwach wsio na miejsce. Na Lemkoszczyni dejstwują dnyni lecz 3 prawosławne przychody. Florynka, Izby i Bortne. No i za to błahodaranie Bogu, że prawosławie nie propało tut, a był silny natysk ze strony katolickich księdzów, które chcieli wykorzystać podchodziaszczy moment. Po mery sił i wozmożnostej objedyniamy ostawszych się prawosławnych ludzi i mamy nadjeżdżu, że nie skolko przychodą jeszcze zmożemy ustroity, choć ja to osoprzeżeno z wielkimi trudnostiami i z których najbliższa materialna strona. Przychorzan mało, a one duże bidny pośli wojny. Im trudno okrypnuty, bo zemla zapuszczena, skota mało, konej majże nit. W Perunci ostała się odna łoszat na ciłe seło. No z tym można by daty sobie radu, jeśli by tylko na stale spokojne czasy. Na żal, to hojszcze nit. Słuczają cię często noczne wizyty ludy i z lisą. Przychodziat w seło i zaberają, że poluby cię, hołono produkty, a często i skot. A potem dniom własty wedu do rozsiedlowania i aresztują ludej. Kromi toho, bywale słuczaj ubójstw i podpałą. Передає вам привід отець Антоний Т., котрий був перед війною на приході в селі Тихані, а тепер командирований сюди для організації приходу і пару неділь служить в Богуші, королеві. Он 3 місяці тому вернувся із Сибірі, як репатріант, куди попав в 1940 році разом з родином. Всяке довжносто он там проходив. Був і колгозником, і трактористом, і маларіом, і бруковщиком, і лісорубом, а в пошлідніх часах був уж на приході. My siedzimy bez wsiakoj ruskoj gazety i cerkownego żurnala. U nas w Polsce nie zdaje się na ruskom języku niejaka gazeta, a wypisaty z zahraniczy nic możliwości, bo nic sposobu wysłać podpisaną płatu. Dalsze prosić posłaty jemu gazetu Karpacka Ruś, cerkowny wistyk i po możliwości i prawosławny kalendarz.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie. Po drodze tamtej kamienistej i się strasznie boją, że się poszpotyć wpadę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курят гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, Pizry. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gotowi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena gupoty obderta, szumyt jalecia.

My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciał nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie. Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

mały wiarę, krok, wielki krok dla ludzkości, dowód przez piękno, znak, naczelny znak.

Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie na słuchowisku. Jak dobrze znacie, mamy teraz karpackie noweli Petra Polańskiego i druga z tych nowel to Czudny grobowy duch. Ich dneska oczywidno następny odcinek. Zapraszam bardzo serdecznie. Minęła piwnicz. Rik nowy na Karpatach zasyjał. Hors spriatał się za beskydy. Śnieg po polach uboczach śwityt, błyszczyt z misiacią się ciłuje i jak diamentowy poroch rozsypuje się pod nohami. Na nebi swaroch. Otec neba jasnynom świt prykraszat, syple gwizdy po zemlicy, po biłej mołoczni dorozi władytel ohen i władytelnica woda. Świta sotworyteli pochodzujut, daszd bohowy sąciu złatomu hostynu szykujut. Blido blimkat, porewyt, wytjaś, bezoróżny sące zimne, zimowe słabym objaciom powytat rytnu zemlu, ta kluczy łuczy prynese, świt zielony otworyt, rozszmaryt po rusy zelen krasotu. Dnes, że odił nowy rik seło, kraczat biły młodenec, werechamy wysoki ir. My bliżyli się do cerkwy w jakysym seli, oświetleno i blido misiacią i stojaczoj popry lisi. Wasyl strymał konia. Pohaniaj, Wasylu, gwariu, do plebanii, przyjmut nas, chodzi pierwszy raz. Pideme, wizbał się Wasyl, zyszałszy z osań i krestiaczy się. Ale peretrze, pry cerkwy by prystanuty, Wasyloczka światoho pronowej rik poprosyty, sijbunaj pryhołbyt naszu wrodliwu prywede, chudobynu prydbaty ludziom dopomoże. Jarnaj wyprosyć zelenu. Z tyma słowami Wasyl zniał kuczmu i krestiaczy się piszą pid dwery cerkwy. Mene teper osobliwi zaniała jego postawa. Dołgi jego wołos w neładi padał na czypą. Welykan i syłacz był, wydiło się horu prewerne. Od blesku misiacia padała daleko tin jego herkulesowej postawy na hrobowiska. Tycho było, przyroda mołczyt. Znaczyt, cztyju, pokłon byj, wszystko tajemnicze, zaperat się w niej, prawda aż bie od niej i takoj zakowana w niej. Mołczat i groby. Lem od lisa, szto poza cerkwiu czornije, tużliwo szumiat jaleci. I misiać się skrył za chmary. Wzeram się w potemriu, a mene chtosy za ruku chwatat. Aż to było dale, doznate się po pererwi.

Misiac blysnął, wyczuł, predomnom wasyl, triase się na ciłym tili jak trepota, oczy kałamutny, wołos zjrzeny, nalecy neporadnist. Wszytkę śłaty, dusyt Zosia, a sam tremtyt, mało z nich od strachu ne padat. Duszu zapropastył, hryszny człowiek, hyży czornobylom nie zatykał, zila wo z wozy skupit, pokrowy nie hladał, a pozeraj, tam za hrobamy hrobowy duch, strach, panoczku, hrobowy duch w czorni płati, ryb się otworył. Skinczył, nie skinczył, na lice rosa musiła, zowiał, ejby, pitjata roslina, nycz, nezłomet karpackoho chłopa, woroch dla neho niczym, wyriz jak dup i syła taka, pobory się i z medwediom. Lem jedno z peresutką siane zmiriat. I syła to uddesy propała i wylekana uszneje. Chłopysko tremty, stynę. Za cmenterium w lisi dwychał się hejby purpurowy, ogniawy dym. Do toho dymu wrysuwała się mlawo, jak sa postać na czorno odita, podoba płachty ze szmarenoj neromena, padała ku zemle. Robowy duch, powidat wasyl. Daleko poza piłnicz już było, choć wir newir w duchy, a im już ne czas teper, swytało budę, ranicznie jasnina lemszto, a smotrle, tajemniczy ohen, a gu tomu i rosne wekrzyj, sztoraz dwychnął się, połotną zabłysnął, a miśni się zrobiło i żalisni, chwar też to chcete, a żal się mi zrobiło wasyla, bidak życią mało ne postradał. A w lisi, popry ohny, ne duchy się wodyle, lem ne mrody, kompania strylecka bywakowała. Prosto ognia stojała postać damy w czornym odziu, a tde jej strach, robowy duch, szto tak nemyłoserną kosą pitział presudnu duszu wasyla. Ohen oświtył nas. Wasyliu czypał, zastupił na połowynu jeholice, lem wołos mu styczał jak w gorgony. Win pak stydał się sam sebe, mołczał i pizryty od oczy neśmił, hejby nezriaczyj był. Przyszał jem gu ogniu, bywak się zaczynał. Na pniaku siedł jak syj Nymrod z czerwonym wojowniczym lyciom, z osywyma puszystyma bajosamy i z tym wyrazom lycia, z kotroho probywa cwiczno bezstarostliwa wesełist i zadowolinia. Joho tużu rok z arkebuzamy na grudy błyszczaczej srebrniak i zamaszysta pryboci szabla wkazuwali na bywszoho starszynu w batalionach perukowanych austryjskich wojakił, a po szrami na czeli poznał jem w nim odraz nikoho inczoho jak bywszoho pułkownika, honeska, że pensjasza z osaliny jednego z pobliskich seł. Zruczny cią win się nie rozstawał, a nie chodył win po debriach beskydzkich za niczym, nie wołoczył się po śnichach, żeby osłałć, albo do jakiej tam wydowycy dumku dumaty, a dyinczył prestrasno to z hortamy, to z nahaniaczamy, to z borsukowyma.
A Zwirynu znał Pidyity. Medwedia, deby tam. A zachopyłcy w Gwaricy, w Wychoni, perechytryt pidiahu. A budę to Lyszka? Ne ponachlad się. Ślidom zachodyt po miachkim śnichu, lem innej zbajusił stripuje. Myślisz, Zwiryna już dagde za granicą? Na Madiarach w bułkowych lisach propała, a pułkownik gu borodi ruczny ciu przykładat za liszczyną strilulem puknę, a Lyszka śnich biłej krwiu maluje. Taki już był tot rentyjel pensyjasz.

upala, tam dziewczynońka kwity zbierala, kwity zbierala, w puszeczki klala, do річки несла.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siwy synyczok.
7: I sam łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świt.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.
3: Ladies and gentlemen, welcome to Thailand!

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Zaczynamy program Trzy Świty. Besiduje wam Jakub Zygmunt. No i zaczynamy audycję, którą już nachrywamy budę no, do ucha szystrokił. Bo od września 2020 roku już zaczęliśmy westę audycję Trzy Świty w jedno z Sewerianą Kosowską i Demką Trochanowskim. No i Demka może te słuchaty tradycyjni w każdej ponedilok win nachrywat Trzy Świty, a zaraz pak ponych pak to idę słowo wycia, audycja związana z łemkiwskim językom. No a z Sewerianą Kosowskim może te striczaty się w każdej witorok i czetwer. No i każdej z nas wede to tu audycju po swomu, znaczy w swoim klimat i w swoim styli z kus inczą muzyką. No i w mene to znate, że muzyka je medże narodna. Puszczam wam nuty z różnych derżaw zakutyn świta, objaśniam czasem bardz detalni, no żebyste znale, to wam puszczam z tej muzyki przez audycję. No i zaczęliśmy nasz odtynok kneska, to już maje win numer 1201. Zaczęliśmy od muzyki w tajskim języku z Tajlandii. To był ensemble Karabao. Śpiewanka maje na angielski na hołowok, jaki zwuczyt Welcome to Thailand. No i zaczęliśmy właśnie po tajsku, ale zmieniamy już kontynent z Azji na Europę. Wertamy ku zbliże do Czech. Posłuchamy teper Davida Kollera z Czeskiej Republiki. To bude śpiewanka Gypsy Love w czeskim języku. A pak bude dasz to po łemkiwskie. Dularowy bracia dokładni i puszczuwamy śpiewanku Kiedjem i show Prestot Lis.

Wertam do Was, drodzy słuchacze, po krótkiej muzycznej przerwie trwat program Tryświty. Beśluje Wam Jakub Zygmunt. Przed chwilką słuchaliśmy ansamblu Dularowy Bracia. To była śpiewanka Połemkiewska, oczywiście, mała na hołowok, kiedyjem i show Prestot Lis. A rańsze słuchaliśmy Dawida Kollera i to była śpiewanka pod na hołowką Gypsy Love. No i chneska mamy 27 den maja 2026 roku. Chneszni den jest już 147 dniom toho roku. Do końca roku leszyło się 218 dny. Prochody 22 tyżden toho roku. Dny sud dołchy. Z hitsoncia chneska był w Warszawie o 4.26, a za hitsoncia budę o 20.41. Den trybat chneska w stolici polszczy 16 chodyn 15 minut. Nie to jeszcze najdłuższy den w to tym roci, bo jest chneska chneszni den krótszy od najdłuższego, jeszcze o 32 minuty. No ale za to już to te dny sód na tyłko dołchy, że sód o parę chodyn dołuższy od najkrótszego dnia wroci. No i tak, chneszni den to je dołuższy dokładnie o 8 chodyn i 33 minuty. Pit astronomicznym wzglądom to mamy jar. I to ta pora roka jeszcze budę znamy przez 24 dny. I przedłużajmy muzyczną podróż. Było po łemkiwsku, było po czesku, po tajsku, to może po litowsku. Posłuchamy modernoho folka. To jest taka kooperacja takiego specjalisty, artysty, który zanimać się takimi remiksami folkowej, etnicznej muzyki z Litwy. Nazywa się to artysta Gesta. No i to jest kooperacja z śpiewaczką Liuce, która wykonuje, prezentuje utwór pod na hołówką Uż Żero Ugnis Dega. Zatem posłuchajmy taką modernu mieszanku ludowej, narodnej, etnicznej muzyki z Litwy, no ale z takim kus już elektrycznym zwuką i w takim modernym klimacie. Pak puszczu wam Gosiu Pałku i budę dalsze dajaka muzyka po łemkiwsku. Po dokładnie puszczu wam śpiwanku pod na hołówką wletiło jabłuszko. Zatem leszam was na to tu, leszam was z tą litowsko-łemkiwską pererłą, muzyczną pererłą, no i wertam późniejszo paroch minut i budu besiduwaty, jakie chneska mamy ważne świato. Zatem no, przyjmnoho słuchania i czujemy się późniejsze.

Słuchali ste Gosi Pałky i śpiwanki połemkiwskie Pidna Hołowką wletiło jabłuszko. Rańsze to pustyłem wam taki modernej folk, z Litwy to byle Gesta i Liuce. Śpiwanka mała na hołowok uż eżero ugniz dega. No i powiłem wam, że teper, powiłem wam, że teper przedstawił wam, jakie świato chneska mamy, że to praznujemy. Praznujemy chneska den laboratyjnoho diagnosty. To jest takie netypowe świato. Może i tiż bars ritko czujemy pro taku profesju jak laboratoryjny diagnosta, ale jest to ważna profesja, z której korzystamy, koli chcemy da jako informacji na temu naszej krowy, na temu naszego zdrowia w zachali i tak dalsze. No i chnesznia data praznowań toho dnia laboratoryjnoho diagnosty jest związana z odkryciem 27 maja 1961 roku. Tołdy amerykańskie doślidacze odkryli genetyczny kod. Doślidzenia nad rozszyfrowaniem genetycznej informacji trwały wieloch rokiu, a za to odkrycia doślidacze były nachorodzeni chramotą Nobla. No i za to 27 maja jest to bardzo dobra nachoda, żeby przypomnuty sobie o to tych ludziach, od których tak bardzo czasom zależy proces liczenia pacjentów w szpitalach, w medycznych osередkach. Ale to nie jest jedyne świato, jakie dneska mamy, bo jest jeszcze taka bardzo polska nachoda do praznowania dneska, dokładniej den terytorialnego samouriadu. Zwuczytku z poważni? No może, ale bilsze wam objaśnię pro to świato po krótkiej pererwi. Posłuchamy teper ansamblu Hrdza i to będzie śpiwanka połemkiwska, porusynska, Pidna Hołówką Dziewczata, a pak zmienia już dyrżawu, pojechamy do Bułgarii i budy Iwan Szopow i Awigeja ze śpiwanką Ciczowite konie.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Skończyła się muzyczna perwa, a słuchaliśmy dwie śpiewanki. Pierwsza to była z, to ta przed chwilką, to była z Bułgarii. Iwan Szopow i Awigeja z śpiewanką Czyczowite konie. Rańsze słuchaliśmy ansamblu Hrdza, bars energicznoj, bars takoj, żywoj śpiewanki, pidna hołowką, dziewczata. I powiem wam, że teper objaśnił bliższe prochneśnie druhe świato, jakie praznujemy lem w Polsce i jest to den terytorialnoho samouriadu. Jest to derżawne świato, chneska, tak, które maje na cile upamiętnienia perszych w Połnostiu swobodnych, demokratycznych wyborił do samouriadu w 27 maja 1990 roku. To te historyczne wybory były zarazem też pierwszyma ciłkom swobodnyma wyborami w Polsce po II światowej wojnie. I to był bars perełomowy moment w procesie tworzenia struktur już niezależnej, suwerennej trzeciej Rzeczypospolitej, która maje byty oparta na zasadzie pomocy. Świato było oficyjnie zaklekane uchwałą Sojmu Rzeczypospolitej z 29 czerwca 2000 roku w desiatu riczniciu odrodzenia się polskoho samouriadu. No i po bliższe już jak trzech dekadach fungowania, polski samouriad stał się jednym z najbliższych uśpichił ustrojowej transformacji i ciłkom zminął już wychlad Polszczy i życia joj mieszkańciu. No zatem mamy precin terytorialny samouriady w Polszczy i chneska mają swoje oficyjne świato. Zatem na premier gmina Uścia Ruskie, Uścia Gorlickie, Sankowa, gmina Krampna i tak dalsze, one wszystkie mają właśnie swoje świato. Warto maty na uwazi. Właśnie, że czasem praznujemy tiż i takie formy organizacji terytorii derżawy. No i to tylko już pro świata, jak chneska mamy dost do ucho, besiduju, treba da jako muzyku pustyty, zatem perd wamy bude instrumentalna muzyka właśnie z Karpat, to dokładnie puszczu wam kwartet galicyjski i to bude instrumentalny utwir pidna hołowką Hej Cervono, pak puszczu wam dasz to po ormiańsku, to bude ansambl Ladaniwa, jaki pochodzi z Armenii i puszczu wam śpiewanku bidna hołowką Szakar.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lem FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zamy powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cochanowski.

Słuchali ste do rochy słuchaczy przed chwilką śpiwanki z Armenii. To była grupa Ladaniwa i śpiwanka pidnachołowką Szakar, a rańsze pustyłem wam kwartet galicyjski i instrumentalny utwir pidnachołowką Hej Cyrwono. Presto tu ormiańsku śpiwanku kus egzotyczni zrobiło nam się na antenie LEM FM. Zatem podążajmy do tu egzotyczną atmosferę i beru was na Karaiby. Powiem wam paro sliw pro dalszą następną derżawu zo świta. I budę to pro Dominiku. Jest taka derżawa w oświti, która nazywa się tak, jak i czasom nazywają się żeny Dominika. Jest to derżawa na ostrowi o totiej samej nazwie na Karaibskim Mory w grupie zawitrianych ostrowiu, albo inaczej małych antenów.

Tylił medże Guadelupą i Martynikom na chodyt się Dominika. Stolecią Dominiki jest Misto Rousseau i w jakich językach tam by się dojut? Po angielsku i po antylsku. Antylsk jest to taki kreolski język, który jest kus podibnej do francuskoho, z francuskoho pochodzić, no ale maje weloch takich miejscowych sliw i jest hosnowany to język przede wszystkim właśnie na ostrowach Karaibskiego Moria. Na Dominici i w Dominici, bo możemy powisty jak pro ostrów, albo jak pro derżawu, mają też tam swoją walutę i jest to schidniokaraibski dolar. Na Dominici niewielu ludy żyje, bo około 75 tysiaczy, zatem jest to mniejsze jak w ciłym gorlickim powiti. Bilszyst żyteli u Dominiki meszkat w stoleci. Powierchnia tej dżawy i zarazem właśnie toho ostroła to dokładnie 751 kwadratnych kilometrów. No i ostriu była już przed Kolumbą zaselena ludmi i dokładnie to byli Indiane z grupy Arawakiu. No i w listopadzie 1493 roku odkrył dla Europy tot ostrił Krzysztof Kolumb. W 1632 roku na ostrowi pojawili się już kolonizatory z Francji, których kulturowe wlejania są widoczne do Chneska. W 1763 roku Ostrił był przekazany Wielkiej Brytanii. No a niezależność w Kince Dominika zyskała w 1978 roku. No i cały czas należy do brytańskiej spilnoty narodu. Dominika jest jedną z biedniejszych dżaw małych Antyliu. No, taką osnową ekonomii tej dżawy jest rolnictwo. Tam przede wszystkim produkują jak już owoce i jarny na eksport. Hołownymi eksportowymi produktami dżawy są banany, sód orichy, kokosy, kopra i tiż czasom eteryczny olik. No i tiż Dominika jest bardzo ciekawą dżawą za sprawą jej takiej rizby terenu, bo jest to ostrów, jaka dawniejsze była po prostu aktywnym wulkanom. Bilsze pro geografię, pro klimat, pro taką ciłą urodu i krasu Dominiki powiem wam po krótkiej pererwi. Posłuchajmy poklaszta muzykę z Rumunii, perednamy Madalina Pawal i utwir Duma Vantule.

Słuchaliście śpiewanki z Rumunii. To była Madalina Pawal i utwór pod nazwą Duma Vantule. Trwa program Tryświty. Besiduje wam Jakub Zygmunt i sme tak w połowie besidy pro Dominiku. Pro neveliku derżawu, jaka nachodzi się na Karaibskim Morze, na ostrowi o toti sami nazwi. No i Dominika jest ostrową, który jest wulkanicznego pochodzenia. Prawie ciłej ostrił z wyniatką takich nyzyn, jak sud nad Berechom, to jest ciły ostrył, jest pokryty chorami z najwyższym werchom Monte Diablotins. No i to ta chora, to najwyższy werch, ma wysotu 1447 metrów nad morą. Na ostrowi panuje pit riwnekowy klimat. Bars velo doszczu jest przez ciły rik, tiż pojawiają się tropikalne cyklony. Średnia temperatura powietrza to utrzymuje się na dost podobnym riwnym przez ciły rik i to je od 19 do 32 gradusy. No ale wilhoty jest bardzo wiele w powitry, przez ciły rik, za to no to plus 20 paroch gradusiu, to je bardzo czasem ciężka temperatura do wytrzymania. Bo prociachom roka to doszczu padat na Dominici do 2000 mm. Porównujący do Polszczy, do Łemkowyny, no to je dwa razy bilsze jak w chorach w Nyskim Beskidi. Dominującą taką roślinną formacją derżawy jest wilchotny riwnekowy lis. Ostriu maje też taką rozwinutą riczną riczanu sit, albo sit rik, jest weloch takich hirskich potokił, tiż pojawiają się, sód występują takie mineralne dżereła, z których kus słynę to ta Dominika. Tiż jest dość bohaty świt zwierzat i roślin, sód takie gatunki ptachił albo kwitił, które nie występują w innych regionach świata. No i też warto dopowisty, że Dominika jest bars za leseną derżawą, bo 60% powierzchni derżawy to właśnie sód zeleny, tropikalny, riwnekowy lisy. No, bardzo ciekawa może destynacja koles na wakacji, ale przyznam szczero, że nie znam, co możemy da jak prosto i lekko z Europy dobraty się do Dominiki. Prawdopodobnie trzeba litaty na paroch rat, na paroch raziu i nelem robyty peresiatkę w Europie, ale i też na Karaibach. No, tylko opowisty pro to tu derżawu, kus muzyki teper posłuchamy, to będzie dokładnie ensemble Micro Music. No, mam w planach pustyty wam teper właśnie to tu grupu z Wrocławia i dokładnie to będzie śpiwanka pod nazwą Pieśni Panny Czwarta. Po polsku, oczywiście, w polskim języku. Zatem leszę was na paroch minut z muzyczną przerwą i wertam późniejsze.

Skończyła się muzyczna przerwa, a słuchaliśmy ansamblu Micro Music. To była śpiwanka po polsku, Pidna Hołowką, pieśń Panny Czwarta. Przed przerwą skończyłem besidu pro niewielką karaibską dżawu, a dokładnie pro Dominiku. No i mamy dneska seredu 27 den maja, tuż pomale i tak się kończy to ta data. Zaran mamy czetwer i tisz jeszcze budu programy w priamym efiri i budę korzo o semi 30 z Petro Medwidzią. To budę bardzo dobry, bardzo konkretny, pełny, powiem tak szczero, miasa perechlat presowych informacji, ale i tisz weczero może te posłuchać już dasz to takoho lechkoho, to budut treświty, ale Seweryjaną Kosowską, bo zo mną to oczywidno budę te striczaty się odwadny w piatneciu weczero. Zaohaczam tyś czasom słuchaty jeszcze powtórzeń obzeracza przyrody, bo jest to ta audycja, były nachrywane mną nowe odtynki, to wszystko działo się zimą i tak do marcia mniejsze bilsze. Teper idą powtórzenia tej poprzedniej serii, ale od oseny wertam do was z nowymi temami do besidy. Zatim poklasz to, no może te korzystaty z to tych powtórzeń sobie jak dasz to z te iszczy ne wysłuchale, to w piatneciu o 13 chodyni, w sobotu o 7.30 i w seredu bars skoro rano o 4.30 właśnie sud toty powtorinia. A teper to jeszcze kus muzyki ne kińczymech neśnioho dynka trych świtył iszczy mamy kus antenowego czasu, zatem posłuchajmy połemkiwskie ansamblu NLM i śpiwankę Pidna Hołowką Zachradoczka.

0: Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
1: LEM FM. Słuchaliście ansamblu Enlem, to była śpiwanka Pidna Hołowkom Zachradoczka, oczy wydno po łemkiwsk. I to tiż była poślednia śpiwanka w naszym chrnesznim odtynku programu Treświty. Wyśliwał wam Jakub Zygmunt, no i czujemy się odwadne w najbliższu piatnyciu. A do toho czasu to żelam wam przyjemnej reszty weczera, dobroj, korzystnej takoj konkretnej regeneracji noczom, no i żebyśmy wszytkę mochle rano zaran wstaty, cy do roboty, do szkoły, do inczych obowiązków i z nową energią już zno i ty dalsze w świt. Zatim już bilsze nebesiduju, dziękuję wam bar serdecznie za prysutnist i że ste znamy, że mia słuchate, że naszych audycji w priamym efiri słuchate i trymajte się. Zatim żelam spokojnej noczy, ostante zdorowy i ahoj.
2: Jeden,
3: dwa,
2: trzy. Trzy świta. Wieczerą.
3: Jeden.
2: Dwa.
1: Trzy.
2: Na trzy głosy.
3: W radiu.
1: LEM FM.
2: Trzy świta.
3: Od poniedziałku do piątku.
1: W roboczy dzień.

0: Dziękuję bardzo.
1: Słuchacze radia LEM FM, znajcie, że Rusnaci u Republiki Chorwackiej buli, su i budu. Besedovala Natalija Hnatko, jednoosnovateljka Društva Rusna i učiteljka ruskog jezika i kulturi.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zawę powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiem, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

funk.

Hej, witam Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.